0: lata ten jej niezmierzone się na wieku.
1: Yeah. 202 on 97 to jail, any mileage? 62567, 62567.